Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: jest Melo Radio.
1: Odbędę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Przy mikrofonie Jonasz Cycerski. Zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała, oczywiście polska stolica kultury, to miasto pełne sztuki. Sztuka znajduje się nie tylko w galeriach. Dużą rolę w mieście odgrywa również street art. W ramach tzw. Akademii Street Artu w mieście powstają kolejne ciekawe dzieła. Rozmawiam dzisiaj z kuratorką tego projektu.
5: Justyna Weronika Łabądź, kuratorka projektu Akademia Street Artu.
4: W Bielsku-Białej kolejny mural ma się ukazać na Placu Opatrzności Bożej. Powiedz proszę więcej na temat tej pracy, no i też artystki, która ją wykonuje.
5: Tak, jest to wyjątkowy mural, ponieważ pierwszy raz dzięki Akademii Street Artu udało nam się ściągnąć do Bielska-Białej twórców o światowym poziomie, rozpoznawalnych globalnie. Tym razem właśnie mural tworzy w Bielsku Kolumbijczyk. Artystka posługująca się pseudonimem Gleo. Jako ścianę udało nam się uzyskać zgody ścianę przy kamienicy przy Placu Opatrzności Bożej, dosyć trudnej lokalizacji, powiedziałabym, że mocno skomplikowanej pod względem wykonania muralu, też uzyskania wszystkich pozwoleń, bo to jest zabytkowy układ urbanistyczny Białej, zaraz obok jest barokowy kościół, ale wszystko jakby się udało w tym kierunku i artystka już od właściwie 3 tygodni tworzy na tej ścianie wyjątkową pracę, wpisującą się zarówno w tę architekturę, taką dosyć określonej podziałach osi, dosyć ozdobnej, ale też przemycić jakby swoją wrażliwość artystyczną, swój język obrazowania i widzenia świata. Na muralu tym coraz więcej widać i myślę, że już wszyscy, którzy przechodzą obok, mogą zobaczyć to dziecko kwiat właściwie, w otoczeniu takiego bujnego, kwitnącego ogrodu, ujęte w takiej secesyjnej ramie. Przekaz niezwykle pozytywny, taki pokazujący, myślę, że uniwersalne przesłanie o potrzebie dbania o otaczający nas świat, o naturę, takiej trosce związanej z tym, co nas otacza na wielu poziomach.
4: Wiele tych murali w Bielsku jest autorstwa lokalnych artystów, a tutaj jednak przybył ktoś z zupełnie innego kontynentu. Jak myślisz, to wpływa na to, jak ta praca wygląda, że właśnie jest osadzona w innym kontekście niż miejsce, z którego artystka pochodzi?
5: Tak, dokładnie, więc mamy tutaj taką ciekawą możliwość obserwowania tego, w jaki sposób artystka, która gdzieś tam w swojej twórczości odwołuje się do prekolumbijskich motywów i jednak jest osadzona mocno w tej takiej latynoskiej kulturze, takiej nasyconej kolorami, mocniejszym odczuwaniem nawet bym powiedziała niektórych rzeczy. Ta kultura jest niezwykle kolorowa i ona właśnie, myślę, przychodząc tutaj do naszego miasta, mając też możliwość w ogóle być pierwszy raz w Polsce i widząc naszą kulturę, widząc nasze miasto już nie tylko poprzez jakieś materiały, które jej wcześniej wysyłam, ale będąc tutaj osobiście, spędzając czas, poznając ludzi, słysząc nasze rozmowy, nawet jeśli nie rozumiemy języka, ale jednak doświadczając tej naszej kultury, może poprzez właśnie ten swój filtr, który nakłada i który gdzieś tam potem przekłada się na tworzone przez nas prace, może nam pozwolić popatrzeć na nasze miasto, na otaczający świat w zupełnie innej perspektywy, pokazać nam, w jaki sposób właśnie artysta pochodzący z zupełnie innej części świata widzi ten świat i może dzięki temu coś wnieść wartościowego do naszego postrzegania świata.
4: Wiadomo już, kiedy praca zostanie dokończona?
5: Myślę, że to jest jeszcze jakaś kwestia tygodnia, kilku dni. Prace niestety nad muralem się nam przeciągają, ponieważ było wiele przeciwności, wyzwań, które musieliśmy pokonać, ale jest to na pewno na początku lipca. Bielszczanie, turyści będą mogli już zobaczyć efekt finalny.
4: I to jest jeden z projektów, a co jeszcze dzieje się w ramach Akademii Street Artu?
5: Akademia Street Artu, jej celem jest pokazanie takiej wielowątkowości, różnorodności street artu, dlatego ci artyści, których zaprosiłam do projektu, oni operują, posługują się różnym językiem i różnymi formami street artowymi. Oprócz muralu jest osoba artystyczna Olex, która też już teraz właściwie rozpoczęła swoje działanie. Razem z Olex wytypowaliśmy w mieście pole, które specjalnie przygotowaliśmy poprzez oranie i bronowanie pola, a następnie wysialiśmy odpowiednią mieszankę, ale też w odpowiedni sposób nasiona, ziół, kwiatów, roślin liściastych, tak aby teraz przez następne miesiące obserwować, jak wzrastają, a jak już wzrosną, obserwować, w jaki wyraz, ponieważ słowo tutaj zostało zasiane, jakie słowo ukaże się naszym oczom. Więc nazywamy to takim właściwie bio street artem, bio graffiti, które nie jest toksyczne, nie używa sprayów, wykorzystujemy naturalne elementy, wykorzystujemy przyrodę, siłę przyrody. Te rośliny, które potem powstaną, zostaną wykorzystane przez Olex w różnorodny sposób, ponieważ kwiaty możemy zerwać i zrobić z nich na przykład miód, jak w przypadku mniszka lekarskiego. Ale inne rośliny na przykład posłużą nam do tego, aby je ściąć i przetworzyć je na włókno, takie naturalne włókno, które następnie przez Olex zostanie przetworzone w wielką, tkaną, szydełkową pracę, instalację artystyczną, która gdzieś zostanie ulokowana w przestrzeni Bielska-Białej, a następnie, gdy już po prostu będzie zużyta, wróci z powrotem do ziemi, nie zatruwając jej, ale właściwie urzeźniając. Oprócz tego w Akademii Street Artu mamy też w planie innego typu działania. Na początku lipca do Bielska-Białej przyjeżdża kolektyw MMM z Francji. Kolektyw też posługujący się bardzo ciekawą techniką, ponieważ oni wykorzystują w swojej pracy mozaikę i tą mozaiką specjalnie kształtowaną, przygotowywaną, uzupełniają braki, które się pojawiają w chodnikach, na ulicach, tworząc takie tymczasowe oczywiście interwencje artystyczne, ale pokazując, że właśnie za pomocą sztuki, za pomocą mozaiki, tej techniki, którą nazywają flaking, można leczyć rany miejskie i sprawiać, że coś, co jest właściwie taką wadą, staje się czymś pięknym. Oprócz tego, że sami będą tworzyć tego typu działania, również będą prowadzić warsztaty trzydniowe dla dorosłych, dla nie tylko jakby osób związanych ze sztuką, dla artystów, dla projektantów, ale też dla wszystkich zainteresowanych, aby właśnie za pomocą mozaiki uczyć się właśnie tej techniki łatania dziur za pomocą pracy artystycznej. Z kolei już we wrześniu przyjedzie do naszego miasta inny światowej klasy artysta, Julien de Casabianca, również z Francji. On z kolei posługuje się techniką paste-upu, czy też właśnie takiego tylko wielkoformatowego postera. Mianowicie wybiera z klasycznych dzieł malarstwa wybrane postaci, portrety, które wycina, a następnie w takiej wielkoformatowej skali wydrukowane na odpowiednim papierze wykleja na wybranych ścianach, budynków, często właśnie jakichś zdegradowanych, postindustrialnych miejscach, wprowadzając w te przestrzenie właśnie sztukę taką, która jest gdzieś zamknięta w muzeach, w zupełnie innych kontekstach występuje. Są to oczywiście prace tymczasowe, ale myślę, że mają bardzo dużą siłę oddziaływania, nawet dzięki tej tymczasowości.
4: Chciałem jeszcze dopytać o ten bio street art, to słowo, które ma wyrosnąć na polu. Rozumiem, że to jest tajemnica i zobaczymy dopiero, gdy już się pojawi.
5: Tak, dokładnie to słowo chcemy utrzymać do końca w tajemnicy, bo chcemy, żeby to była niespodzianka dla wszystkich, którzy się tego dowiedzą. No, praca też jest wyjątkowa, bo właściwie, żeby ją obserwować, będziemy musieli zaprzągnąć w to drony, może przelatujących paralotniarzy, osoby, które gdzieś tam będą latać w pobliżu. Także mieszkańcy będą mogli zobaczyć to swoje miasto, te prace dopiero dzięki odpowiednim przygotowaniom, ale myślę, że to będzie i tak wyjątkowa niespodzianka dla wszystkich.
4: Jaka to jest lokalizacja?
5: To ostatecznie jest lokalizacja w Hałcnowie, pole w okolicach ulicy Odysei i Iliady. Pierwotna lokalizacja, która zakładała pole znajdująca się pomiędzy ulicą Długą i Olszówki na Łące Kwietnej, która gdzieś tam razem wspólnie z Urzędem Miejskim, z Wydziałem Gospodarki Miejskiej została wytypowana. Niestety musiała być przez nas zmieniona, ponieważ pole okazało się całkowicie nieużyteczne do uprawy i zaskoczyło nas ilością odpadów, które się w nim znalazły. Nic by na nim takiego nie dało rady wyrosnąć, więc znaleźliśmy zupełnie inne miejsce, ale myślę, że i tak będzie to praca wyjątkowa dla wszystkich.
4: Rozmawiałem z Justyną Weryniką-Łabądź, kuratorką projektu Akademia Street Artu. Teraz ze sztuki przejdziemy sobie do sportu. W Bielsku-Białej od ponad 10 lat funkcjonuje drużyna kuloodpornych. To piłkarze, którzy grają o kulach. Od jakiegoś czasu kuloodporni działają w ramach klubu Rekord Bielsko-Biała. Jak idzie im w tym sezonie, o tym powie mój kolejny gość.
6: Bartłomiej Nawrat, odpowiedzialny w klubie Rekord Bielsko-Biała za sekcję kuloodpornych.
4: Kuloodporni, jak długo już gracie w Bielsku-Białej jako drużyna?
6: Kuloodporni są praktycznie niespełna 11 lat. Daniel Kawka zakładał tą sekcję kuloodpornych tutaj w Bielsku, a u nas w Rekordzie Bielsko-Biała sekcja jest od ponad roku.
4: Przeszliście z poprzedniego klubu do Rekordu, to już minął rok. Jak od tego czasu drużyna sobie radzi?
6: Na pewno dla nas jako klubu Rekord Bielsko-Biała jest to małe wyzwanie, ponieważ wcześniej nie mieliśmy takiej sekcji u siebie w klubie i jakby uczymy się tego, jak tym zarządzać, jak tym kierować. Nie jest to na pewno łatwa sprawa przy tylu sekcjach, które posiadamy w klubie, aczkolwiek robimy wszystko, żeby tą drużynę tutaj w Bielsku utrzymać i żeby funkcjonowała jak najlepiej.
4: Po przejściu do Rekordu wszystko zostało, tak? Zostali zawodnicy, zostali trenerzy?
6: Tak, cały zespół, tu należą się podziękowania i trenerowi, wszystkim zawodnikom, że przechodząc do nas, do klubu spod Beskidzia, wszyscy zostali. Wiadomo, że mieli gdzieś oferty z innych klubów, ale zostali u nas, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Oddzięczyli się bardzo fajnie, bo w tamtym roku udało się zdobyć trzecie miejsce, brązowy medal, więc jak byli tylko u nas rok, od razu można powiedzieć z sukcesem, bo brązowy medal. No a w tym roku liczymy, może się uda coś więcej osiągnąć.
4: Tak, ten amp football to też jest dosyć specyficzna dyscyplina. Jak to się różni od prowadzenia takiej klasycznej piłkarskiej drużyny?
6: Na pewno jednym z problemów jest to, że my mamy zawodników z całej Polski. Nie są to zawodnicy tylko tutaj z Bielska czy z okolic, tylko to są zawodnicy z całej Polski. Mamy zgrupowania tylko raz w miesiącu, gdzie zawodnicy przyjeżdżają na weekend, trenują przez sobotę i niedzielę i wracają znowu do swoich domów. Tym to się jedynie różni, że niestety nie możemy się spotykać codziennie czy co drugi dzień, tylko raz w miesiącu te trzy treningi są tylko robione, plus oczywiście wyjazd na mecze ligowe, które też są rozgrywane raz w miesiącu przez 7 miesięcy w roku, więc tym to się różni od takiego, można powiedzieć, tradycyjnego trenowania gdzieś w klubie na dużym boisku.
4: Nie są to też wyjazdy na pojedyncze mecze?
6: Tak, zazwyczaj to są turnieje. Jest, w tamtym roku było 7 turniei, w tym roku jest 6 turniei i zazwyczaj jest to 3 mecze są do rozegrania w ciągu takiego weekendu, zazwyczaj 2 w sobotę, 1 w niedzielę albo odwrotnie, więc tak w skrócie to wygląda.
4: I niedawno wróciliście z takiego wyjazdu z Poznania?
6: Tak, ostatnie spotkania ligowe, turniej był rozgrywany w Poznaniu, tam też zagraliśmy 3 mecze, a wcześniejszy był w Warszawie, następny jest bodajże za 2 tygodnie w Krakowie.
4: Jesteśmy jeszcze przed półmetkiem sezonu, jak obecnie wygląda sytuacja w tabeli?
6: Obecnie jesteśmy na drugim miejscu, mamy 6 rozegranych meczy, 14 punktów, przed nami jest Wisła Kraków, która ma tych punktów 16, a za nami jest Śląsk Wrocław, który ma tych punktów 12, więc obecnie, jakby powiedzieć, przed półmetkiem ligi jesteśmy na drugim miejscu w tabeli.
4: Też inny ciekawy aspekt, że drużyna jest mieszana, tak? Bo są zawodnicy i mężczyźni, i kobiety.
6: Tak, akurat w naszym zespole jest jedna dziewczyna, Marta, reszta to są mężczyźni, aczkolwiek takie są uregulowania, że i kobiety, i mężczyźni mogą grać razem, a od tego sezonu również kobiety mają dwa zespoły w Polsce i też one rozgrywają na niektórych turniejach swoje mecze przeciwko sobie.
4: Mówił Bartłomiej Nawrat, kuloodporni rekord Bielsko-Biała.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski z tej strony. Zapraszam serdecznie na magazyn. Dzisiaj o tak zwanej nocnej prohibicji. To temat, który porusza dyskusję nie tylko w Bielsku-Białej, również w innych miastach, w których taki nocny zakaz sprzedaży alkoholu został już wprowadzony. W naszym mieście funkcjonuje on na trzech osiedlach. Na Górnym Przedmieściu, osiedlu Mieszka I i osiedlu Biała Wschód. Urząd Miejski przymierza się do tego, by wprowadzić taki zakaz na terenie całego Bielska. Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski wyszedł z propozycją uchwały. Jeżeli zostanie ona przegłosowana przez Radę, zakaz wejdzie w życie 1 grudnia. Więcej powie moja pierwsza rozmówczyni.
10: Grażyna Bartelmus, jestem zastępcą naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
4: Kwestia tak zwanej nocnej prohibicji, tak się przyjęło mówić o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. Na kilku osiedlach w Bielsku-Białej już funkcjonuje taka zasada, no ale teraz są jakieś kroki w kierunku tego, żeby wprowadzić to w całym mieście. Proszę wyjaśnić, na jakim etapie jesteśmy obecnie.
10: Obecnie w tej chwili przekazaliśmy na najbliższą sesję projekt uchwały, który ma na celu zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych, czyli wszystkich rad osiedli, które są na terenie miasta. Jest to procedura obowiązkowa, która wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Właściwy projekt będzie przedstawiony już po konsultacjach społecznych, po uzyskaniu opinii wymaganych dopiero w sierpniu na najbliższej sesji następnej powakacyjnej.
4: Ale wcześniej w tym roku były już konsultacje społeczne, była ankieta, którą mieszkańcy mogli wypełniać, jednak ta uchwała nie weszła w życie. Co się stało?
10: To nie była uchwała nasza, nie była nasza inicjatywa urzędu, tylko była inicjatywa obywatelska. Okazało się, że po zweryfikowaniu podpisów, które były pod projektem obywatelskim złożone, nie uzyskaliśmy wymaganej liczby 300 i dlatego została uchwała odrzucona.
4: A teraz to, co obecnie ma się dziać, to wychodzi z inicjatywy prezydenta.
10: Tak, z inicjatywy prezydenta. Prezydent podjął taką decyzję. Po tych wszystkich ankietach, odpowiedziach, 70% mieszkańców opowiedziało się za wprowadzeniem takiego zakazu. Dlatego prezydent podjął inicjatywę wprowadzenia projektu do przedstawienia Radzie. Rada będzie decydować, czy taki projekt, czy taki zakaz wejdzie w życie.
4: Jeżeli Rada by zagłosowała za, co to będzie oznaczać w praktyce dla mieszkańców, dla całego miasta?
10: Od 1 grudnia funkcjonowałby zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych od 22 do 6 na terenie całego miasta.
4: Czy patrząc na te osiedla, w których ta zasada już jest wprowadzona, widać pozytywne skutki?
10: Zauważyliśmy poprawę. Nie ma już interwencji tak dużo, jak było przed wprowadzeniem tego zakazu. Na pewno poprawił się komfort życia mieszkańców, dlatego stwierdziliśmy, że należy ten zakaz rozszerzyć na całe miasto.
4: Też w tych wspomnianych wcześniej przeze mnie konsultacjach społecznych mieszkańcy raczej pozytywnie wyrażali się na temat takiego pomysłu.
10: Tak, oczywiście, pozytywnie.
4: Mówiła Grażyna Bartelmus, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Mówimy o wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Taki zakaz obowiązuje już na kilku osiedlach, m.in. na osiedlu Biała Wschód.
11: Bogdan Wątroba, przewodniczący Rady Osiedla Biała Wschód.
4: Na osiedlu Biała Wschód od jakiegoś czasu działa tak zwana nocna prohibicja. Chodzi tutaj o ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Proszę powiedzieć, jak długo jest to już zaimplementowane na osiedlu?
11: No, z pół roku na pewno.
4: I jakieś obserwacje od momentu, kiedy wprowadzono taką zasadę?
11: Być może poprawiło się porządek na dzielnicy, czyli nie ma takich nocnych zakłóceń spowodowanych właśnie nadmiernym spożyciem alkoholu, który można było kupić po 22, ale dokładnie, żeby się dowiedzieć, czy na pewno spadło te interwencje służb, to trzeba by się dowiedzieć w służbach, tak? Czyli i w straży, i na policji. Biorąc pod uwagę, że w rejonie ulicy Staszica i Cyniarskiej, czyli w okolicach Placu Wojska Polskiego, w przeciągu 2 lat, czyli pomiędzy 2024 a 2025, było takich interwencji kilka tysięcy, więc no, trzeba by w służbach sprawdzić, na ile to spadło, tak? Na ile jest mniej tych interwencji. No a tak to... No bynajmniej te miejsca, które obserwowaliśmy, w których dochodziło do zakłócania czy spożywania tego alkoholu w miejscach publicznych, to spadło.
4: Tak. Teraz miasto przymierza się do tego, by wprowadzić taki zakaz na terenie całego Bielska-Białej. Na początku Rada Miejska ma zapytać Rady Osiedli o zdanie. Rozumiem, że tutaj z Białej Wschód będziecie za wprowadzeniem takiej uchwały.
11: Oczywiście, jak najbardziej. Wprawdzie dziwi mnie jedna rzecz, bo to można byłoby o wiele szybciej przeprocedować i wprowadzić o wiele szybciej, a nie tak jak gdzieś tam w mediach było podane, że prezydent Klimaszewski stwierdził, że w okolicach 1 grudnia dopiero ten zakaz wszedłby. Wiadomo, że tam i dowódca garnizonu, i te wszystkie inne instytucje, które będą to opiniowały, czy Rad Osiedli, zaopiniują to pozytywnie, więc kwestia tylko przegłosowania tego uchwałą Rady Miejskiej. No moim zdaniem, nie wiem, końcem sierpnia jest sesja Rady Miejskiej po wakacjach i można by to wtedy uchwalić i wprowadzić, przyjmując, że jest potrzebny ten czas na konstytuowanie się tej uchwały, no to powiedzmy od 1 października, a nie od 1 grudnia, tak? Po co tak zwlekać i przeciągać to?
4: Może jest na to jakiś, może jest jakiś powód tego, myślę, że lepiej późno niż wcale, ale też patrząc na przykłady innych miast, czy przykłady właśnie kilku osiedli w mieście, między innymi Białej Wschód, ale też Górny Przedmieście, które od kilku lat już ma ten zakaz, prowadziło jako pierwsze. Raczej też mieszkańcy są za tym, żeby coś takiego wprowadzić w Bielsku.
11: No właśnie, myśmy też potrzebowali coś takiego wprowadzić na dzielnicy, z racji tego, że tych sklepów z tym zielonym stworzonkiem mamy najwięcej w mieście na dzielnicy, także... A nie sądzę, żeby te w tych sklepach obroty przez to, że jest wprowadzony ten zakaz, przez tą godzinę jakoś drastycznie spadły z tego powodu, tak? No więc... A też takie informacje, które się gdzieś tam pojawiają, że pojawi się szara strefa meliny, ja w to nie wierzę. No meliny to były dobre w latach 80., kiedy alkohol można było dopiero sprzedawać od godziny 13, tak? Tak już nie sądzę, żeby taka szara strefa powstała. Tak jak to niektórzy twierdzą, że jak zostanie wprowadzony ten zakaz, to powstanie szara strefa, czyli meliny i tym podobne przybytki, w których będzie można kupić alkohol po tej godzinie 22, tak?
4: Mówił Bogdan Wątroba, przewodniczący Rady Osiedla Biała Wschód. Jest to jedno z kilku osiedli, na których działa już nocny zakaz sprzedaży alkoholu. W zależności od głosowania Rady Miejskiej w sierpniu, taki zakaz może obowiązywać na terenie całego miasta od 1 grudnia. A teraz o innej sprawie, która dotyczy obywateli Bielska-Białej. Kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Trwa nabór na projekty.
12: Janusz Kaps, dyrektor Biura Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
4: Trwa nabór wniosków na budżet obywatelski na przyszły rok, na 2027. Czy ta edycja będzie się czymś różnić od poprzednich?
12: To jest 13. edycja i rzeczywiście rok poprzedzający to jest rok działania w tym obszarze, żeby w 2027 była możliwa realizacja. W tym roku trochę zmian. Rzeczywiście pojawia się ponownie podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe i pojawia się specyfika wzorem poprzedniego roku, kiedy kultura dominowała w projektach, tym razem infrastruktura rowerowa, ale bardzo szeroko rozumiana i na te projekty przeznaczona jest duża część budżetu. Przypomnę, że to jest ponad 10 milionów, z czego 6 milionów 200 to są właśnie te projekty ogólnomiejskie. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać połowy środków, ale ponadto jest także w ramach projektu ogólnomiejskiego możliwość wykorzystania miliona na dowolny już cel, który mieszkańcy wskażą. I pozostały 3 miliony, tak jak zawsze, podział na osiedla, 30 osiedli w naszym mieście, w związku z tym podział równy, prosty po 100 tysięcy do wykorzystania na dowolny cel. Procedura rozpoczęła się od 8 czerwca. Zapraszamy do składania projektów. Jest nowa strona całego projektu obywatelski.bb.pl. Tam są wszystkie informacje. Jest nowa strona, nowa konstrukcja. Można składać projekty tak jak poprzednio w wersji papierowej, albo przesłać listownie, albo dostarczyć do biura Rady Miejskiej, ale można też skorzystać z formularza elektronicznego, który krok po kroku pokazuje, jak można te projekty złożyć. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną ilość projektów, no tylko z zachowaniem tego, że jeżeli dotyczy osiedla, no to musi być mieszkańcem tej części miasta. Jeśli dotyczy części ogólnomiejskiej, no to ten wymóg zamieszkania na terenie miasta Bielska-Białej. Potem po procedurze przyjmowania wniosków będzie procedura weryfikacji formalnej i weryfikacji merytorycznej, która będzie trwała aż do początku października i wtedy te zweryfikowane projekty będą poddane pod głosowanie, tak żeby jak co roku na koniec października można było ogłosić, co będzie realizowane w 2027 roku.
4: Czy przez te pierwsze kilka dni wpadły do skrzynki już jakieś wnioski?
12: Fizycznie przyszło parę osób z tych, które wcześniej składały wnioski, tak pytając o tą procedurę, o formułę, więc to zainteresowanie powoli narasta. Z doświadczenia naszego wynika, że ci mieszkańcy, którzy planowali wcześniej tak różne pomysły, są gotowi jak gdyby, no tylko ćwiczą teraz tą formułę i procedurę. Natomiast ci, którzy się dopiero zbierają do złożenia wniosku, najczęściej to jest ostatni tydzień, kiedy wpływają w różnej formie elektronicznej, papierowej, listowej te wszystkie projekty. Tak jakby w ostatnim możliwym terminie to nastawienie następuje.
4: Tak wszystko na ostatnią chwilę. A czy przez ostatnie lata widzimy wzrost zainteresowania budżetem obywatelskim, czy może spadek?
12: To jest bardzo trudne pytanie. Właściwie pytanie jest bardzo proste. Odpowiedź na nie jest trudniejsza, dlatego że te preferencje wynikają jakby z działań miasta generalnie, tak? Bo projekt obywatelski to jest tylko niewielki wycinek budżetu. Tak? On jest duży, ponieważ obywatele mogą z niego korzystać, ale wiele tych działań już w osiedlach zostało zrobionych, tak? Place zabaw, siłownie, zalesienia, także jakby przestrzeń do realizacji kolejnych działań jest trochę mniejsza.

0: do 29 czerwca. Oczywiście w sytuacji, kiedy projekt nie będzie jakiś tam formalnych spełniał aspektów, każdy projektodawca dostanie jeszcze termin na uzupełnienie. Projekt zawiera miejsca na pewne deklaracje, tak? Jeżeli teren, na którym planowana jest jakaś działalność czy inna, nie jest terenem miejskim, no musi być deklaracja tego, który nim zarządza, że się na to godzi, więc jest trochę takich formularzy do wypełnienia. Czasem może się zdarzyć, że mieszkaniec nie do końca będzie świadomy tego, jak ważny jest to załącznik. My na stronie internetowej przypominamy to co krok, no ale czasem jest taka sytuacja, więc to będzie na uzupełnienie, a potem te projekty, które przejdą procedurę formalną przez wakacje, będą procedowane w ramach wydziałów urzędu, tak? Czy kwota przeznaczona na ten projekt, czy możliwości techniczne są rzeczywiście realne i wtedy my nazywamy te komórki wydziałami wiodącymi, będą konsultować się także z projektodawcą, bo może po niewielkiej korekcie będzie można projekt jakby zaakceptować, no ale to już jest jakby też na etapie dopracowywania, czyli pierwsza faza, która zakończy się na końcu czerwca, będzie wskazywała tylko, czy projekt zawiera formalne dane. Nie czy jest możliwy do wykonania technicznie, czy nie jest możliwy do wykonania finansowo. Dopiero po wakacjach, kiedy merytoryczne wydziały się do tego odniosą, będzie można próbować korygować, tak? Że albo że wskazana kwota na realizację jest za niska, albo że warunki techniczne w tym miejscu, gdzie jest wskazany projekt, no, są z jakichś powodów geologicznych, technicznych niemożliwe do realizacji.
1: Mówił Janusz Kaps, Biuro Rady Miejskiej Bielska-Białej. Trwa już nabór na projekty do budżetu obywatelskiego 2027. Swoje pomysły można zgłaszać do 29 czerwca. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jeszcze przez mniej więcej 3 tygodnie mają być zmiany utrudnienia w dwóch punktach w Jasienicy. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na ulicy Nowy Łącznik Drogowy od strony supermarketu oraz na ulicy Strumieńskiej w rejonie Poczty i Banku.

To już wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca i to już w pół do siódmej. I to już ten moment, kiedy warto brać się za ten dzień i nie tracić ani minuty. Za chwilę szansa, żeby zgarnąć torbę Meloradia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Podkręcamy tempo w Melo.

stać po pierwszym dzwonku budzika, to naprawdę sukces. Jeżeli już jesteście na nogach, to świetnie. Zaczęliście dzień naprawdę dobrze. No to teraz czas się tym pochwalić i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Taki merch mam dla was, taki prezent czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. Co u was? Jakie plany na ten wtorek? Czujecie lato? Czy jeszcze nie myślicie zupełnie o wakacjach? Dajcie znać. Czekam, czeka torba Meloradia. Na wakacjach przyda się wam na pewno. Ale przed wakacjami też. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 i zgarniajcie Melotorbę.

0: Sorry, papi, topik w Melo. Cześć Dorota, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Dorota, jak znajomi mogą do ciebie mówić?
1: Dora.
0: Czy ja mogę mówić Dora?
1: Jasne.
0: Cześć Dorota, to ja jestem Waldek Waldi. Mów jak chcesz, ale mów koniecznie, co tam u ciebie dzisiaj.
1: A więc szybciutko mknę do pracy, zrobię wszystko, co mam zrobić na dzisiaj w planach, potem szybciutko wracam do domu i rozkładam mój duży basen i mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem do niego wskoczę.
0: Wow, no to się szykuje naprawdę ekstra fajny wtorek, tym bardziej, że pogoda będzie idealnie basenowa. Słuchaj, też mam coś idealnego dla ciebie teraz, uwaga. 3 szoty w Melo. Grają dla ciebie teraz 3 szybkie pytania. Winogrono czy malina?
1: Malina.
0: Domówka czy klub?
1: Domówka.
0: Teraz uważaj, Dorota. Dora, wolałabyś zostać wróżką czy kosmitką?
1: Wróżką.
0: Niech tak będzie. A dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj na tym basenie. Czuję, że to będzie naprawdę mocne otwarcie basenowego sezonu. Cześć Dora, pa hej.
2: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana, we wtorek. A co u was, jak się dzień zapowiada? Co tam się u was dzisiaj szykuje, albo jak wy się szykujecie na ten wtorek? Dajcie znaka, czekamy w Melo i podkręcamy tempo. Teraz Gibbs, no to musi być dla tych, którzy teraz ruszają właśnie gdzieś przed siebie. A może i do pracy, a może na basen o tej porze. Za 15.07.

0: Dredgel, Fresh from Desire w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek dla was. No to co, newsy będą już za chwilę. Marcin gotowy.
1: Zgadza się, jestem gotowy, a w nich będzie m.in. o śmierdzącym kwiatku.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Kygo, Carly T. Griffin, You Save My Love, Melo. Dobra, słuchajcie, na razie można wziąć głęboki oddech, poczuć ten wtorek. A jak to będzie pogodowo dzisiaj, to już za chwilę o tym w Melo. Za 6 minut 7:00.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
15: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
16: 17 stopni teraz, maksymalnie 27, zapowiadają synoptycy. Przez większość dnia ma nam towarzyszyć słońce, a na pewno przez całe przedpołudnie. Po południu chmury pojawiają się w prognozach, ale na tę chwilę nie widać zagrożenia deszczem czy burzami. Wiaterek słabiutki. Odczuwalna temperatura u nas nawet 31 stopni.
0: Uwaga, bo to już prawie siódma. Newsy Melo Radia teraz i Marcin Sikora.
1: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Skutek: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pracownika przygniotła kamienna bryła. Poinformowała o tym Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu nastąpi lada dzień. W ogrodzie botanicznym trwają już wielkie oczekiwania i przygotowania. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, wybarwia się na purpurowy kolor i wydziela zapach padliny. Mimo to potrafi przyciągnąć tłumy, mówi dyrektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
17: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy.
1: Dziwidło jest zwane najbardziej śmierdzącym kwiatem świata.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Najbardziej, szczerze mówiąc, to lubię powiedzieć wam dzień dobry z samego rana. Można wziąć oddech, dzisiaj u nas pachnie pięknie. No i energetyczną muzę mamy dla was. Gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin, Daria.

Lumberry Trips w Melo Radio. Dzięki, że jesteś. Dzięki. Super, że jesteście razem z nami dzisiaj od samego rana. Super, że taki fajny dzień się zaczyna. I super, że w takiej formie jesteście, bo dzisiaj jest Dzień Olimpijski. Słuchajcie, i trzymamy kciuki za to, żebyście po prostu no na medal jak zawsze działali od samego rana w waszej ulubionej dyscyplinie, czyli w porannym wstawaniu. Anima, Eliza i Beta Angel w Melo. Tak gramy teraz i podkręcamy tempo. I już 13 minut po 7:00.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchaj, jest coś, co cię tak totalnie rozłożyło, rozwaliło ostatnio? Taki, wiesz, jakiś widok albo info?
1: Najbardziej to mnie rozwaliły upały.
0: To też, dobra. A niektórych to ceny mieszkań, słuchajcie, bo kto szukał, to wie, że na przykład w dużych miastach w Polsce to trzeba nawet i okrągły milion położyć za mieszkanko. Podobną kwotę można wydać nieco w inny sposób i też znaleźć sobie fajne lokum.
1: Wiadomo,
0: wydać
1: milion można na różne sposoby.
0: No, ale wiesz, na to jakieś fajne miejsce na świecie. Mhm. Można sobie kupić na przykład całą wyspę w Finlandii, słuchaj, w okolicy takich kwot właśnie.
1: Tylko tam zimno chyba, nie?
0: Tak no, bardzo. Wiesz, no, marudzisz. Albo za gorąco, albo za zimno.
1: No to właśnie, jak to z tobą tak pomiędzy, tutaj.
0: Pomiędzy to chyba nie ma. W cenie, słuchaj, tej wyspy jest prywatna plaża i dwa domki. I nawet, fajnie, żeby ci ciepło było, to fotowoltaikę tam założyli.
1: O, jak fajnie,
0: No, a najfajniejsze jest to, że ludzie szukają, szukają i nawet za nieco ponad 100 koła w polskich złotych można znaleźć coś podobnego, no. I plus jest taki, że sąsiada brak i wszędzie masz blisko. Znaczy, wszędzie do niczego.
1: Wyprowadzam się do Finlandii.

0: Pauza i Magnetyk w Melo Radio i taki numer robi nam dzień dzisiaj od samego rana. Wtorek, mamy 23 dzień czerwca. Jak się spieszycie, na 8 musicie gdzieś zdążyć, to spokojnie, jeszcze trochę czasu macie. No nieco ponad pół godziny, bo prawie w pół do 8.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Melo Radio we wtorkowy poranek. Za 18 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, randki w sieci, znany wam temat? Wiadomo, z aplikacji randkowych korzystają codziennie miliony ludzi na świecie. Jedni uważają, że randki w necie to nie najlepszy sposób na szukanie partnera na stały związek, ale z drugiej strony na coś krótszego, czemu nie? Natomiast co ciekawe, część użytkowników przyznaje zupełnie szczerze, że na takim randkowaniu w sieci spędza więcej czasu niż na oglądaniu ulubionych seriali. To ciekawe. Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo teraz.

0: Fire, Fire, prosto z 30 Beloradia. Właśnie ten numer dla was tuż przed ósmą. Już niedługo po ósmej zabawa, gotowi na wszystko. Już się szykujcie na merch, który mamy dla was do zgarnięcia. Będą skiety i melotorba. To wszystko już niedługo, ale wcześniej Marcin gotowy i newsy w Melo.
1: A w nich będziemy mówić o tym, kto już dostał się do 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: A już o ósmej zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All The Time. Cały czas tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8 minut 8.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
21: Mediamarkt.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Bielsko-Biała. Trafik.
24: No i co tam na drogach? Trochę wakacyjnie dzisiaj o poranku. Zbyt dużego natężenia ruchu nie ma i problemów w związku z tym. No ale są remonty w Bielsku-Białej, między innymi na Rejtana, Czerwonej, Warszawskiej, Krzemionki także. No i na Piastowskiej oczywiście. Wakacyjna też pogoda, ładnie, słonecznie i już prawie 20 stopni, maksymalnie 27, ale to na termometrach w Bielsku-Białej ta odczuwalna temperatura nawet nieco wyższa może być. Wiaterek dzisiaj słabiutki. Po południu w prognozach pojawiają się chmury, ale padać nie powinno, ani żadna burza też nie jest zapowiadana. Póki co wiadomo, że przy takiej pogodzie to się może zmieniać.
25: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
0: Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Norwegia pokonała Senegal 3-2, tym samym Skandynawowie zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Podobnie jak Francja, która wygrała z Irakiem 3-0, to oczywiście na piłkarskich mistrzostwach świata. Do 1/16 zakwalifikowała się już także Argentyna, która zwyciężyła w meczu z Austrią 2-0. Algieria wygrała z kolei z Jordanią 2-1. Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Chodzi o wydarzenia z czerwca 56 roku. Będą spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z uczestnikami strajków, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
1: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać.
0: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
21: Od rana dzisiaj rozkręca się wtorek, a my podkręcamy tempo tak, żeby łatwiej wam ze wszystkim dzisiaj poszło. Jak pójdzie w zabawie, gotowi na wszystko? Za chwilę się przekonamy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

0: Alan Walker, Eva Max w Mel Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 12 minut po godzinie 8. Mamy dla was też fajny merch do zgarnięcia. Są skiety Mel Radia, bardzo fajne na wakacje i na taki letni sezon. Melotorba też jest, spakujecie do niej sporo. No i jest szansa, żeby zgarnąć takie nagrody. Dla was czekają, trzeba dzwonić do nas już teraz.
1: Tak, bo jest też numer telefonu 321-321-777, 321-321-777.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy teraz. Za chwilę zaczynamy naszą zabawę, gotowi na wszystko. Dzwońcie jak najszybciej.

0: I found you, Switch Disco. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 minut po godzinie 8 już mamy. I mamy ich.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj razem z nami Maria. Cześć Maria.
2: Cześć.
0: Cześć. Jeszcze masz luzik, nie? Tak do 9.
2: Do 9, tak.
0: A potem co?
2: Potem zaczynam. Potem loguję się do pracy w korpo i 8 godzin przed komputerkiem.
0: Dasz radę, spokojnie. Maria, jesteśmy z tobą, trzymamy kciuki. I jest też Bartek z nami. Cześć Bartek, hej, hej.
3: Witam was serdecznie, witam.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, jak oficjalnie Bartek. Bartek, to chyba z jakiegoś samochodu do nas przemawiasz. Skąd ty dzwonisz, gdzie ty jesteś?
3: No jestem w najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce, czyli w naszym ukochanym Poznaniu.
0: Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, to mamy tak, zabawę gotowi na wszystko, mamy dwa pytania i są oczywiście fajne prezenty, merch do zgarnięcia, skiety Meloradia za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorba. I teraz najważniejsza zasada tej zabawy jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Co to jest niacyna? Czy to jest kwas foliowy, czy witamina B3?
3: Bartek.
4: Maria.
0: Bartek pierwszy, słuchamy Bartka.
3: Ale jeszcze raz pytanie, co to było, że to?
0: No tak, to się nie będziemy bawili.
5: Nie,
0: Bartek.
3: Dobra, to odpowiedź A.
0: Bartek, powiem ci, że rozłożyłeś.
4: Nie, to ja, Maria z tej strony, ja mam odpowiedź, to witamina B.
0: No, Maria wiedziała. Słuchaj, Maria nie pyta, w jakim korpo pracujesz. Ja nie wiem, co z tym zrobić tutaj fantem. Bartek położył mnie totalnie.
4: Tak, powiązany.
0: No, to co, komu przyznajemy punkt? Marcin?
5: Przyznajemy punkt...
3: żeby nie było.
5: Nie Bartkowi.
4: Nie Bartkowi.
0: Remis. Nie, słuchajcie, dzisiaj to się rozjeżdża. Nie, słuchajcie, Marcin mówi nie. Jak Marcin mówi nie, to ja nie chcę mu podpaść. Punkt dla Marii, rozumiem, tak?
5: Tak, zgadza się.
0: Bartek, podoba mi się twój sposób kombinowania. Jestem z tobą, słuchaj. Dobra, jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, dzisiaj dzień wędkarza, więc pytam, jaką rybę łatwiej jest złowić? Pstrąga czy złotą rybkę?
3: Bartek.
4: Maria.
0: Bartek.
4: Maria.
0: No, Bartek, odpowiadaj.
3: Ja sam jestem wędkarzem, więc na pewno to będzie pstrąg.
0: Dobrze,
5: no.
0: Brawo. Dobrze.
5: Więc w końcu jest Bartek. Remis, 1-1.
0: Jest remis, sprawiedliwie. Bartek, ale jak ty jesteś wędkarzem, to ty nie mów, że żadnej złotej rybki jeszcze nie złapałeś?
3: Mam moją żonę w domu i dwie córki, więcej nie potrzebuję.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, jak on kombinuje, żeby było dobrze. Po jednym punkcie dla was oczywiście Bela Torba wysyłamy, pakujemy i do Marii, i do Bartka. Było bardzo fajnie. Dzięki wam, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codziennie rano w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Kolejna szansa się wykazać już jutro. 20 po 8.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gibbs w Meloradio. Podkręcamy tempo prawie w pół do dziewiątej. Mamy, czujecie to, no nie? Czujecie to? Jaka dobra passa dzisiaj u was? No niech to trwa nadal. Już za chwilę ten Diablo w Melo. King of my castle. Użel też będzie z hitem Moving to the Sun. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Benvenuto al ristorante.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

bawy, lecę, bo chcę. W Melo Radio tak podkręcamy tempa. Najważniejsze to, żeby robić to, co chcecie i to, co lubicie. Najnowsze badania pokazują, że ludzie w Europie wolą wydawać więcej pieniędzy na podróże i dobre jedzenie, a także spotkania ze znajomymi, niż na nowe technologie. I to jest chyba dobry kierunek, bo to oznacza, że kasę zamiast przeznaczać na nowy telefon, streamingi i wszystko to, co z technologią się kojarzy, lepiej jednak stawiać na prawdziwe doświadczenia i kontakt z drugim człowiekiem. No i to brzmi podbudowująco. Za 18 minut 9 będzie w Melo, ale Farben już teraz.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy.
1: Tak, a w nich będą rekordziści w wystawianiu L4. Lekarze mają teraz problemy.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sorry Father, I Think About Us. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek w Melo za 9:09.

0: to promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Traffic.
7: Jest Białej o tej porze dłuższych kolejek na skrzyżowaniach nie widać. W regionie zresztą też jakichś wyjątkowo długich nie, ale Krajowa Jedynka, przejeżdżając przez Pszczynę na przykład, niektóre skrzyżowania nas przytrzymają. W Czechowicach, Dziedzicach też, no ale tam prace drogowe, budowa wiaduktu to tym bardziej. Stopni teraz w Bielsku-Białej, no to jeszcze przy takiej temperaturze asfalt się nie roztapia. No dzisiaj może w ogóle się nie będzie roztapiał, 27 maksymalnie, ale powyżej 30 to już, zwłaszcza te starsze nawierzchnie, mogą ucierpieć. Dzisiaj słońce do południa, później trochę chmur pojawia się w prognozach, a bezchmurne niebo znowu nocą. Mimo chmur jednak bez opadów i bez burz, na tę chwilę przynajmniej.
8: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
9: Trzej lekarze z Wielkopolski wystawili w ubiegłym roku prawie 57 tysięcy zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające. Chce zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć. Teraz maksymalne ceny paliw. Nie więcej niż 5,98 zapłacimy dziś za litr benzyny 95, a za litr diesla 6,11. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska, który ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Na początek fundamenty, zapowiada pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
10: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości.
9: Pierwsze samoloty mają wystartować z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin, Daria. Teraz także Sony Fodera, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Bilety oczywiście wygrywacie w Meloradiu. Jest dziewiąta.

Lato wjechało, wtorek też, a my podkręcamy tempo w Melo. 12 minut po 9. No a jeśli chodzi o ten wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, pamiętajcie, dzień wędkarza, ale także dzień olimpijski i to chyba najważniejsza okazja, dzień ojca dzisiaj. O tym szczególnie pamiętajcie, o czym jeszcze powinniście, już za chwilę więcej w Melo wam opowiem. Bibi Rexha i David Guetta wcześniej i Sad Girls w Melo. 12 minut po 9.

Lucas Estrada i Trips, Close Your Eyes w Meloradiu. Można na chwilę przymknąć oczy i wyobrazić sobie swoje wymarzone, wyjątkowe wakacje. Macie już plany na lato? Pamiętajcie, że w samym środku wakacji bawimy się razem na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji do dobrego melo. Na tym wydarzeniu pojawią się tysiące fanów muzyki elektronicznej. Też możecie tam być, a swoje sety zagrają m.in. Afrojack, Urzel, Paul Van Dyk, Sebastian Ingrosso i James Hype i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. I to wszystko w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziecie mieli szansę sprawdzić, czy wolicie zachód, czy wschód słońca przy najlepszej muzie. Ten klimat poczujecie u nas już w piątek, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air. I dobra wiadomość jest taka, że mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Meloradia, bilety już wkrótce.

0: modelki i włodarskie lubią cię jak lata, no a kto nie lubi lata? Ja przynajmniej jak tak przez chwilę zacząłem się zastanawiać, to wśród swoich znajomych nie mam kogoś, kto by powiedział, nie, wolę jednak w zimę na przykład. W lecie dzieją się w końcu wyjątkowe, fajne rzeczy, o których teraz możecie sobie porozmyślać, zwłaszcza jak siedzicie w pracy. Magic System w Melo już za chwilę będzie magicznie, Magic in the Air prawie w 9:30 w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Eric Prydz, Melo Radio, podkręcamy tempo. No jest fajnie, przyznacie sami, jest fajnie, ale może być jeszcze fajniej, jak wpadnie wam szybka kasa w kieszeń. 200 są do zgarnięcia dla was. Czekamy na wasze super odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Marta?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Magda, twój pomysł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Te wakacje, lato to chyba jednak uskuteczniają taką opcję, żeby gdzieś po prostu pojechać. A wy jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Szybko wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać i szybko możecie mieć te pieniądze, bo one od razu będą u was, szybka kasa do wydania od ręki dla was. Pochwalcie się jakimś fajnym pomysłem. Czekamy.

0: Tabletka i Tańcz, Tańcz to jest bardzo fajna propozycja i przy okazji propozycja do 30 Meloradia. Można głosować na meloradio.pl. Słuchajcie, no dajcie sobie szansę na fajne wtorkowe przedpołudnie. Siema, Adi.
1: No siemanko, z Bletką to ja bym wszystko zrobił, słuchaj. Tańczysz też bym
0: tańcz, mógł, tańcz, tańcz.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A już o 10 zagramy
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Meloradio.
0: Tak, będzie już za chwilę, a ja będę znów jutro w pół do siódmej, także bądźcie też.
1: I z pozytywną energią, tak, to wszyscy będziemy mieli od razu lepszą środę. Środa, mały piątek.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
5: Trafik.
6: O tej porze to tylko prace drogowe przeszkadzają kierowcom, sam ruch nie jest aż tak duży, a te prace drogowe między innymi mamy na Warszawskiej, na Piastowskiej, na Akademii Umiejętności, a od czwartku dojdą nowe na ulicy Konwaliowej w rejonie potoku Krzywa. Dzisiaj co prawda poniżej 30 stopni bez upału, maksymalnie 27 w Bielsku-Białej, w tej chwili 21, ale słońce od rana, brak chmur i brak silniejszych podmuchów wiatru, no to będzie sprawiało, że i tak będzie bardzo gorąco, duszno. Po południu w prognozach chmury, na tę chwilę nie ma ostrzeżeń przed burzami czy nawet przed deszczem, a ciśnienie mamy wysokie.
4: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
6: Adrian Górny. Ośmiolatek wbiegł na ulicę wprost pod koła samochodu. Na szczęście obyło się bez większych obrażeń. Do zdarzenia doszło wczoraj na wysokości kąpieliska Panorama. W niedzielę natomiast policjanci z Jasienicy zatrzymali 29-latka, który kierował autem mimo dwóch sądowych zakazów. Mężczyzna stanie przed sądem w trybie przyspieszonym. I jeszcze strażacy. Wczoraj mówiliśmy o dużej liczbie interwencji związanych z czadem w całym województwie. W weekend było ich ponad 700. Poszkodowanych zostało 30 osób.
7: Prawie 500 przypadkach o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla w mieszkaniu powiadomiła czujka tlenku węgla, więc warto montować czujki.
6: Mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Tylko w Bielsku-Białej i okolicach w sobotę i niedzielę było blisko 60 takich zdarzeń. 7 osób trafiło do szpitala. Jeszcze jedna informacja, może trochę przyjemniejsza. Zarząd Województwa Śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. 25 radnych było za, 18 głosowało przeciw.
8: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. W weekend w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Tak upalnie jest obecnie na zachodzie Europy. Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie z powodu choroby. Miał być na procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik twierdzi, że w latach 80. był gwałcony przez jednego z proboszczów i jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz, miał tuszować sprawę.
10: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
9: Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Majątek Ilona Maska wynosi 3% PKB Stanów Zjednoczonych. Jest też 5 milionów razy większy niż średni majątek amerykańskiej rodziny. Pisze o tym New York Times.
8: Brzmi jak zadanie matematyczne na maturze.
9: Oblicz masę słońca.
8: Dokładnie. Ile lat ma Kasia?
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Wtorek, prawie środa, czyli mały piątek, generalnie bliżej do weekendu niż wcześniej, tak, niż wczoraj.
9: Tak, ale pytałeś, ile lat ma Kasia?
8: Ile lat ma Kasia?
9: Z tego, co kojarzę, z soboty 25. Pozdrawiamy Kasię.
8: Pozdrawiamy Kasię.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio, 15 minut po 10. Słuchajcie, dzieje się najważniejszy człowiek, który uchodzi za naszą skarbnicę narodową. Robert Makłowicz otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Czytam, że pan Makłowicz miał zostać uhonorowany orderem chorwackiej plecionki. Otrzymał to od chorwackiego ambasadora za wieloletni wkład w promowaniu chorwackiej kultury, kuchni i budowania pozytywnego wizerunku wokół państwa. Panie Robercie, fajnie, że Chorwaci się jarają panem, ale muszę powiedzieć, że jako Polak... No to jestem delikatnie zazdrosny.
1: Ależ on żre koperek. No to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: Tego człowieka nie da się nie kochać po prostu. Natalia Nykiel, Spokój, gramy to już teraz. A za chwilę Ray i Where is my husband.

0: Popsinger Kaiser, I Can Wait w Melo Radio, 26 minut po 10. Podkręcamy tempo we wtorek, poniedziałek, całe szczęście za nami. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Alok Sigala, Ellie Goulding i All By Myself, czyli taki zestaw, który pojawi się zarówno na Tomorrowland, jak i na Sunrise Festival. A to w sumie przyznacie, że naprawdę nieźle. Fuka i Liwka i chce więcej, to też będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny...
10: Odle.

0: przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marek, szefowa Cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

No i ten, to jest ten przypadek, gdzie mówimy o artystach, którzy pojawią się i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Alok, Sigala, All By Myself, tak podkręcamy tempo, 18 minut do godziny 11. Słuchajcie, no i właśnie, a propos między innymi Sigali, który będzie w tym roku gościć na Sunrise Festival, to daj info, że wy też możecie być te razem z nami w Kołobrzegu i bawić się naprawdę przemocarnie, przeżyć coś niezwykłego i między innymi ten set. Wystarczy, że po 18 będziecie słuchać Meloradia, czyli programu Idę w Melo. No i wtedy upolujecie w loty. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to będzie naprawdę coś iście epickiego do przeżycia. No i nad morzem, wiecie, wyobraźcie sobie tylko ten zachód słońca, a potem wschód słońca, bo tyle będzie trwała ta impreza. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To z kolei jestem pewny, że pojawi się na tegorocznym Tomorrowland.

0: și Self-Aware w remixie. 9 minut do 11 tu Melo Radio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, jestem z wami i będę was ostrzegać przed tym, że latem także jest groźne coś, co jest groźne zimą.
0: Czekaj, co?
2: A już o 11 zagramy.
0: Obstawiam, że chodziło o podatki. Christian Marchi, Fast Cars and Superstars.
1: Nie do końca chodziło o podatki, jest coś dużo bardziej groźniejszego niż podatki.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Usłyszymy o tym w newsach Melo Radio.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Pogoda.
9: Zacznijmy od jakości powietrza. W Pszczynie i w Żywcu bardzo dobra, w Bielsku-Białej dobra lub bardzo dobra. Zależy na którym wskaźniku. Jeszcze kilka takich ładnych, w pełni słonecznych godzin i bardzo ciepłych, do 27 stopni, a po południu już więcej chmur pojawia się w prognozach, chociaż padać nie powinno. Bezchmurnie znowu nocą i jutro przez cały dzień.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
9: Adrian Górny. Działka, projekt i pozwolenie na budowę już są, brakuje tylko pieniędzy. Beskidzka Grupa GOPR chce wybudować całoroczną stację ratunkową w Wiśle. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. Nasz GOPR rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szuka też sponsorów. Jeśli się uda, całoroczna stacja ratunkowa mogłaby powstać za 2 lata. Już teraz natomiast powstała kolejna ekopracownia w gminie Pszczyna. Tym razem w szkole podstawowej w Brzeźcach. 70 tysięcy złotych na ogród wiedzy przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 17,5 tysiąca dołożyła gmina Pszczyna. 5 tysięcy złotych może natomiast otrzymać każdy, kto ma pomysł na wydarzenia wzmacniające więzi sąsiedzkie w Bielsku-Białej. Mówi Błażej Olma z Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
10: Można sobie wymyślić dowolną inicjatywę, która będzie łączyć mieszkańców. Szczególnie zależy nam na takich grupach sąsiedzkich.
9: Wnioski można składać do końca czerwca.
11: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Czad może być groźny także latem, tylko podczas ostatniego weekendu kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
13: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
12: Strażacy przypominają, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tak przynajmniej twierdzi prezydent USA Donald Trump. Iran z kolei mówi, że nie ma tego w porozumieniu. 60% młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. W 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu pisze o tym dziennik Guardian.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi i dobrze, że jesteście, bo mamy do zagrania dużo dobrej muzy. Poza tym mamy wtorek i zaraz jest środa, czyli mały piątek. Krystian Marcin, dzień dobry, elo.

Baby Mihalow w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, 15 minut po 11. Przypominam o tym, że po pierwsze, mimo że jest gorąco, to fajnie by było zjeść coś drobnego, jakieś owoce i tak dalej. Pamiętajmy o drugim śniadaniu. No i pamiętajmy o tym, żeby pić wodę, bo na dworze naprawdę robi się coraz, coraz cieplej. A w natłoku obowiązków wszystkiego dookoła i tak dalej, to się o tym trochę nie pamięta. No i trzeba być dla siebie miłym w komunikacji miejskiej, bo wiem, że wszystkim jest gorąco, ale musimy sobie wspólnie dać radę. Także po prostu dbajcie o siebie i dbajcie o innych. I świat będzie dzięki temu lepszy. Philip George, Wish You Were Mine. Gram to już teraz.

0: David Guetta, Alok i Run, Run, River Angels Above Me w Melo Radio. 27 minut po 11. No David Guetta, wiecie o tym, że będzie na tegorocznym Tomorrowland. To jestem święcie przekonany, że już wiecie. A to pamiętacie? Every Time We Touch od Kaskady. Zagram to za dosłownie chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

Gabi, czyli Bryska i Obca w Meloradio. 19 minut do 12, podkręcamy tempo. I przypominam, żebyście słuchali uważnie dzisiaj Meloradia po 18, bo macie ogromną szansę na to, żeby zgarnąć wloty na Sunrise Festival. Możecie nie dość, że przeżyć coś niesamowitego, to się po prostu dobrze bawić. No i usłyszeć na żywo swoich ulubionych producentów z całego świata. No i zintegrować się z innymi ludźmi, bo przecież o to chodzi. I my też tam będziemy, także zbijemy pionę. No i będziemy się po prostu dobrze bawić. Słuchajcie Meloradia po 18. Sunrise Festival czeka.

0: zakochamy się w tej nutce. Mikolas, Tripsy, Hard to Humble, 10 minut do 12. Rewelacja. A Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, ta piosenka taka trochę stadionowo-piłkarska mi się kojarzy. A będzie o Robercie Lewandowskim.
0: No, proszę. Więc bardzo.
1: Nie bez powodu nawiązuje.
0: Idealnie, to się świetnie składa. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 12.
2: A już o 12 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk to zagram na pewno. No, mowa ciała też potrafi wiele przekazać i ten numer punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: ...27 stopni maksymalnie dzisiaj w Bielsku-Białej, chociaż przy takiej pogodzie w pełnym słońcu ta odczuwalna temperatura może być nawet wyższa w okolicach 30. Ale po południu już aż tyle słońca synoptycy nie prognozują, ma być więcej chmur, deszcz nie jest zapowiadany, burze też na tę chwilę przynajmniej. Nocą 18 stopni w najchłodniejszym momencie i już bezchmurnie, jutro słońce 27.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
5: Adrian Górny. Czad groźny również latem. Tylko w sobotę i niedzielę Straż Pożarna z Bielska-Białej odnotowała blisko 60 interwencji, w których 7 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla.
6: Kiedy na zewnątrz jest bardzo wysoka temperatura, wtedy dachy, kominy nagrzewają się i powstaje tak zwana poduszka. Nie ma ciągu, jakby następuje cofka spalin, które powinny wychodzić na zewnątrz.
5: Mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. W wielu przypadkach zadziałała czujka czadu, dlatego strażacy apelują o montowanie takich urządzeń. Władze Żywca oraz tamtejszy klub Amazonek apelują, żeby się badać i dają do tego okazję. W piątek na rynku będzie Dzień Zdrowia. Między 9 a 14 będzie można zrobić bezpłatnie kluczowe badania profilaktyczne czy skonsultować się z ekspertami. Będzie też można oddać krew lub zarejestrować się w bazie dawców szpiku. No to jeszcze Szczyrk. Miasto chce promować ludzi, którzy tworzą jego wyjątkowy charakter. I rozpoczęło nagrania do serii filmów, w których pokaże takie osoby. Będzie można je oglądać na kanale Szczyrku na YouTube.
7: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Operator autostrady A1 apeluje do kierowców przed wakacjami. Uważajcie na pracowników remontujących naszą drogę. Właśnie zaczyna kampania społeczna pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. To nie koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, tak twierdzi Polski Związek Piłki Nożnej. Kapitan naszej kadry ma kontynuować grę w narodowych barwach, by pomóc w awansie na Euro 2028. Dziś Dzień Ojca. Współczesny tata jest coraz starszy, ma średnio ponad 33 lata. W 2010 miał niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
9: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat.
8: Ojcowie częściej też angażują się w opiekę, średnio po 2 godziny dziennie.
7: No i super. Ojcowie, wszystkiego dobrego dla was z okazji waszego święta. Nie zmieniajcie się za bardzo, bądźcie dalej kochającymi rodzicami, dbajcie o siebie i żeby wszystko było okej.
8: Najlepszego.
7: Najlepszego.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Mamy 12, siemanko, podkręcamy tempo? No tak, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy, to wiadomo. Ale Farben i Body Talk, od tego zaczynamy, a wydajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

pauzę i magnetyk w Meloradio. Dzwoni właśnie do mnie pani od masażu. Nie no, nie będziemy tego robić na żywo już. Basiu, zadzwoni do ciebie za chwilę, bo mam wejście w radiu, przepraszam. No, 15 minut po godzinie 12, słuchajcie, mówimy o grupie Bauza, nie bez powodu tak naprawdę, no bo tak, tydzień temu dowiedzieliśmy się fajnych informacji na temat ich zupełnie nowej propozycji muzycznej. Ona nazywa się I Wanna i jest jeszcze bardziej wakacyjna, niż mogłoby się to wydawać tak naprawdę w ogóle. Zagrajmy, zobaczmy jak to brzmi. No i zwróćcie uwagę, że ta nutka naprawdę bardzo się broni. Jest naprawdę spoczko. I tak mi się wydaje, bo wiecie, wy ją możecie znaleźć w dobrym miejscu na meloradio.pl. Tam możecie na nią głosować, bo walczę o wasze poparcie. A 30 Meloradia w piątek po 18.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo. 28 minut do godziny 12. No, słuchajcie, a propos dobrego brzmienia, to jeszcze w tej godzinie będę miał dla was kordował. I tu nie chodzi o Kizo, tylko o Kipsa, PZ-a i For Money. To na 100% się pojawi. Ale będzie też pan Alan Walker i jego Faded, czyli klasyka, jakby nie było. A to wszystko w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
2: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
2: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: M to

0: Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu.

0: chce.
1: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl+. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl+.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów. Tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Jest to Kashmir Vasi Secrets w Melo Radio. Podobno wszyscy mamy sekrety. Ale nie jest sekretem ani tajemnicą to, że Tiesto swój Prismatic serwuje u nas w dobrym Melo. Także słuchajcie uważnie. No i my mamy też coś takiego jak szybka kasa, 200, a nawet i 500 zł do zdobycia. Na co można to wydać? To jest w sumie dobre pytanie.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: No i to jest dobry pomysł, bo dzięki temu nie dość, że faktycznie można spędzić czas aktywnie, to przy okazji się trochę pointegrować, no i mieć dobre melo. 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijajcie i dajcie nam znać. A to jest Another i Talk to You w Meloradio, czyli nuta, na którą możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Meloradio.pl, wbijajcie, głosujcie, bo kolejne zestawienie już w piątek po 18.00.

0: Mówił, o, idealnie, dzięki. Wood Light Fordo i Alabama Ten w Elo Radio podkręcamy tempo. Ula, Gwiazdo, siemano.
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Newsy.
0: O.
1: Newsy będą za chwilę, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra.
2: A już o 13 zagramy
0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. Miu to jest naprawdę sympatyczny facet, dużo dobrej muzyki zrobił, polecam jego krążek ostatni z fantazjami. Jest naprawdę sztos.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.

0: 97,9 FM.
1: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Już wiadomo, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premier Julia Swydrenko. Ma pojawić się też m.in. kanclerz Niemiec. Są nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a diesla 6,11. Tylko 14% polskich pracowników uważa, że ich kompetencje w temacie cyberbezpieczeństwa są wysokie. Dagmara Bezpieczeństwo IT i Marcin Mazur.
3: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
2: A w ciągu ostatniego roku w większości firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
1: Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, by dbać o te hasła. I uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. No, Adi z tej strony, siema.

0: Użel i Moving to the Sun w Meloradio. 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Użel będzie, wy dobrze wiecie, na Sunrise Festival i wy też możecie tam być, dlatego koniecznie słuchajcie dzisiaj po 18 Meloradia. Dokładnie idę w Melo, no bo tam szansa na wloty, a że to jest niesamowita przygoda, no to przygotujcie się na to, że przeżyjecie coś niesamowitego. No chyba, że ktoś powie, ej, ale ja nie mam hajsu, to zabieramy was na wyprawę pełną pirackich przygód, jeżeli tylko macie oczywiście ochotę. Także szybka kasa do zdobycia jest. 200, a nawet 500 złotych. Dawid, na co byś wydał? Tak z ciekawości.
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: No słuchaj, stary, to się nie przejmuj, bo to się zdarza, ale akurat jakbyś się wybierał na Sunrise Festival, to dobrze by było mieć takie sprawne słuchawki. Na co wy wydacie szybką kasę, dajcie znać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i trzymamy za was mocno kciuki. A to jest Duke Dumont, Jax Jones i I Got You. 15 minut po 13. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, by pić dzisiaj dużo wody.

Ej, w sumie to jest naprawdę bardzo dobry tekst na podryw. Lubię cię jak lato. Modelki wodarskie, tak podkręcamy tempo w nowym Melo. Weźcie to, sprawdźcie. Wydaje mi się, że to jest dobry patent. Modelki za nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami, to trochę sobie powspominamy. Wait So Long, Swedish House Mafia, to jest nuta, którą jeszcze nie tak dawno wszyscy uwielbialiśmy. No i jestem bardziej niż pewny, że usłyszymy ją podczas tegorocznego Sunrise Festival. A dzisiaj po 18 szansa na wloty.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.

0: 25 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Karol Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio i 18 minut do 14. Tak, podkręcamy tempo. We wtorek. Na całe szczęście nie w poniedziałek. Ten wtorek może być takim mini piątkiem pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie, no bo mamy szybką kasę dla was, wyjście nawet 1500 zł. No ja bym na waszym miejscu nie marnował czasu, tylko od razu wziął, nie wiem, smartfona, laptopa, co tam macie pod ręką i wklikał meloradio.pl i tam piszemy, na co byśmy to wydali, tak, bo macie tyle możliwości, im bardziej kreatywnie do tego podejdziecie, z większym szaleństwem, tym tak naprawdę większa szansa. Działajcie, szkoda czasu. Andy Dust is Okeria. To już teraz Melo.

0: Robin Schulz, Barbs i Birthday Times w Meloradiu. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie się jest. Iga i Mikołaj w studiu.
1: Hej!
0: Elo! Co
1: Ciemka.
0: Tam?
1: Mega świetnie. Wieje taki wiatr, świeci słońce.
0: Nie no, piękna jest ta pogoda, naprawdę. To jest w ogóle szok, że ja w końcu nie narzekam na pogodę. To jest też dla mnie dziwne.
1: A ty zawsze narzekasz?
0: No bez przerwy. Mówi, że nie podoba mi się, że pada, że to, że tamto. Marcin Sikora już ma ze mnie bekę, bo jak tylko mówi o śniegu, to uruchamia mi PTSD.
1: Nie, my lubimy słońce, nie Miki?
2: Mnie w to nie mieszaj.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: To bawcie się ładnie, ja uciekam.
1: Dobra.
0: Jutro po 10 się słyszymy, także wszystkiego dobrego, pa, pa.

0: to promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia!

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
2: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: W Polsce zrobi się gorąco i MGW ostrzega przed upałem w zachodniej Polsce. Tam w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 19. Upalnie też we Włoszech, w centrum i na północy kraju nawet 39 stopni, a temperatura ma jeszcze wzrosnąć. Na koniec zmieniamy temat. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, by zachęcić naszych ojców do wizyt u lekarza.
3: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi.
4: Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku.
5: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
2: Wcześniej wykryty rak prostaty jest w pełni uleczalny.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Jesteśmy wszystkim tatom, życzymy cudowności.
2: 100 lat, 100 lat. Ta, ta, ta, ta, ta.
1: I dlatego zrobimy ranking hot tatuśków w tej godzinie.
2: No tak, tak, oczywiście. Ale nie tylko będzie o tatuśkach, poruszymy też inne tematy, na przykład red flagi pewnego jelenia.
1: To jest człowiek.
2: No dobra, ale no wiesz.
1: Ale sprawdzimy, jak
2: się na pewno miała jeleń.
1: Jeleń w szkole? A to jeleń. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: www. Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Musimy uważać, co my przeglądamy w tym internecie.
1: Tak. Wiesz co, ja generalnie pluję na AI, ale jeżeli ma komuś zabrać pracę, to właśnie im.
0: Komu?
1: Nie mogę się doczekać.

0: Lumix, Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. AI opanowało nasz świat.
1: Tak jest. I wchodzi też do internetu brytyjski dziennik Guardian, przeprowadził śledztwo dziennikarskie. No i okazało się, że sporo firm tworzy sobie influencerów w AI po prostu. Więc nie wiadomo, czy pani, która się zachwyca nowym, fantastycznym make-upem, czy innym produktem jest prawdziwa, czy nie.
0: Chociaż co teraz?
1: Nie wiem, jaka jest różnica tak naprawdę, bo... No, influencerzy to chyba takie chodzące reklamy, nie?
0: No, ale z czego oni teraz przeżyją? Będą musieli do pracy
1: iść? O nie!
0: Ojejku, gorzej! Nie!

0: Cyril, Mary Jo, Still Into You. 23 czerwca oznacza to jedno, Dzień Ojca. Mikołaj, może kiedyś będziesz takim hot daddy?
1: Na pewno tak, tak właśnie, na pewno
0: tak będzie.
1: Bo
0: słuchaj, nie trzeba mieć dzieci, żeby mówić do siebie hot daddy.
1: Ale trzeba mieć jakieś na pewno problemy ze sobą.
0: Daj spokój, my postanowiliśmy zrobić ranking hot tatuśków.
1: No tak, chociaż taki krótki ranking, top 3 miejsca. No
0: Mikołaj.
1: To zaczynamy co, od numeru 3?
0: Od numeru 3, słucham cię.
1: Od numeru 3, no to na trzecie miejsce.
0: Tak.
1: To będzie taki niecodzienny wybór. To będzie Josue.
0: Nie wiem kto to.
1: Nie wiesz kto to, bo to taki piłkarz, który grał w Legii, ale niestety już nie gra.
0: Obczaję go za chwilę. U mnie to jest Ben Affleck.
1: Okej, okay, nice, nice, nice. Na drugim miejscu to już może znasz Henry Cavill.
0: Jejku, zapomniałam o nim. No przecież on jest maksymalnie hot. Jak ja mogłam o nim zapomnieć? Teraz jest mi głupio.
1: I Warhammera 40k sobie pyka.
0: Naprawdę?
1: Mm-hmm.
0: To jest w ogóle podwójnie hot. U mnie Lenny Kravitz.
1: No to miejsce pierwsze. Uwaga, drumroll.
0: Robert
1: Lewandowski. O.
0: O,
1: no to dwóch Robertów. Największych z Polaków.
0: Oczywiście,
1: największych
0: Robert,
1: Robertów.
0: Makłowicz i Robert Lewandowski to jest nasza topka.
1: Tak jest.
0: Hot.
1: Nazywajcie dzieci Robert. Dobrze na tym wyjdą.
0: Będą ludźmi sukcesu.
1: No pewnie.
0: Roberto.
1: Prosto z Hiszpanii, ale być może niedługo prosto z Chicago.
0: Albo też z Chorwacji, bo Makłowicz.

0: Bob Sinclair, I can't wait. Mikołaj, gdyby do ciebie zadzwonił prezes i powiedział: Mikołaj, tańczysz w następnej edycji Tańca z Gwiazdami, co byś powiedział?
1: Za ile?
0: O, no tak, co ja cię nie znam. W każdym razie wyciekła taka lista, kto być może zatańczy na parkiecie.
1: O, ciekawe, za ile?
0: Dużo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No nową klimatyzację do samochodu. No teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
9: jest fresh. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: twarz.
1: Trips, Robert Wiewióra, krakowski splin. To intro oznacza jedno. Przecieki.
2: Tak jest. Taniec z gwiazdami, wyciekła lista uczestników. Aha. No i chyba jednak prawdziwa, no bo Helena Englert na tej liście jest, to już jest potwierdzony
1: Mandaryna.
2: Występ. I to też już potwierdziliśmy. No i mamy takie nazwiska jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, która będzie bić każdego, kto ośmieli się jej dać złą notę.
1: Iwona Pawłowicz powinna się schować chyba.
2: No ale chyba największym zaskoczeniem jest żurnalista, podcaster, który też ma tańczyć.
1: To ciekawe, bo jak była Dagmara z Królowych Życia, to krzyczeli na nią. Young money.

0: Jak wakacyjnie się zrobiło u nas w Meloradiu. W sumie jak zawsze. Fire, fire. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Mikołaj, szybko. Twoje wymarzone wakacje. Kierunek.
1: Bałtyk.
0: Okej, to jesteś w mniejszości.
2: No właśnie. I w newsach będzie trochę o wakacjach.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Brzydko.
0: Przepraszam.
2: I o tym, ile wydamy.
0: Brzydko zrobiłam.
1: No bardzo, bardzo
0: fatalnie.
1: Ładnie.
0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless, tak zagramy.
3: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
7: No dramat.
5: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
4: i Daria.
3: M to

0: Zakręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
8: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
7: No racja. On lubi w technologię.
8: No lubi, lubi.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: W Polsce zaczyna brakować wody. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilichowic koło Gliwic. Musimy zacząć oszczędzać wodę, mówi prezes pilichowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
4: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
3: W Pilichowicach zaapelowano, by napełnienie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. A teraz o TikToku. Jak się okazuje, dezinformacja o kremach z filtrem przyciąga tam więcej uwagi niż rzetelne treści. Takie filmiki mają więcej polubień, komentarzy i udostępnień. No i jeszcze o wakacjach. Większość Polaków chce wtedy wyjechać, a to wiąże się z wydatkami. W tym roku koszt wyjazdu na jedną osobę wyniesie do 2000 zł.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będzie albo grubo, albo wcale. Chodzi o lot na wakacje właśnie.
1: Okej.
2: Iga Mikołaj, siemanko.

Mikołaj, przeczytałam, że ma być 40 stopni w weekend. Szykujcie wodę. Wodę. Wodę szykuj.

0: Jack Jones, Where Did You Go? Doda. O niej się mówi, że królowa jest tylko jedna i chyba nie przez przypadek.
1: Dlaczego nie przez przypadek?
0: Ona sobie życzy bardzo dużo pieniędzy za, słuchaj, posty na Instagramie.
1: Za posty dużo chce pieniędzy. 100 do ilu? 150 tysięcy za post?
0: Tak. Tak, dobrze przeczytałeś. Czasami 500 000 złotych, bo to dla znajomych 100-150.
1: Dawać tych influencerów AI, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie.

0: co tu się
1: dzieje. Przepraszam bardzo, ona jest artystką przez wielkie A, a nie influencerką.
0: Tak?
1: Tak.
0: Co pewnie jeszcze dofinansowanie by chciała.
1: A to już ze Skolimem proszę rozmawiać. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Alchemist Project w Meloradiu. Tell me. Przeglądałam sobie dzisiaj internet z rana. Wstałam, mówię, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje.
1: No i co tam w internecie?
0: Podcast, w którym dwie dziewczyny rozmawiają o rozmiarze plus size. I mam taki fragment przygotowany a propos samolotów. No bo wiesz, jak lecisz samolotem, tam jest mało miejsca na nogi, na brzuch, na wszystko.
1: Tak.
0: I ciasno jest po prostu. Posłuchajmy.
2: Wiem, że jest dużo dużych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują większej przestrzeni. Powinno być jakieś ułatwienie.
1: Zgadzam się z tym. Ja uważam, że powinien ktoś ponieść konsekwencje mojego stylu życia, ale żebym to nie był ja.

0: Mr. Rehab. Ciekawe, czy on jest hot tatą?
1: To nie wiem, trzeba tylko zapytać.
0: Będziemy mieli okazję.
1: No tak, bo Rehab zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: A my was tam wysyłamy, musicie słuchać uważnie naszej stacji meloradio.pl. Ja już się meloradio.pl, bez sensu powiedziałam. Meloradio po prostu, słuchajcie. Ale wchodźcie też na meloradio.pl.
1: Tam jest beka.
0: A ja się pakuję na Sunrise.
2: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!
13: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
14: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej

0: Blame, Calvin Harris, John Newman. Calvin Harris wystąpi na Tomorrowland w Belgii, a my naszych słuchaczy tam wysłaliśmy. I na przykład Paulina tak się wczoraj cieszyła.
1: Ale jest zajebana!
0: Ta sytuacja.
2: No tak.
0: A teraz przenosimy się do Polski z kolei znowu.
2: Jesteśmy w Polsce, wiesz, kocham, kiedy rząd wprowadza nowe przepisy, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak je porządnie egzekwują.
0: No słuchaj, był sobie koleś, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia auta i ostatnio wpadł.
2: Tak.
0: Jadąc autem.
2: I to jeszcze na podwójnym gazie. Ale może on po prostu jakimś takim kotem jest, nie? I ma 7 żyć, więc dopiero teraz nie będzie jeździł, jak mu dadzą ten 7 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Genialne, genialne.
2: Ciekawe tylko, co ma w dowodzie wpisane.
0: Kot.
2: No tak.
0: Kot, miał. Nie wiem.

0: Tabletka i jej Tańcz. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam lato za to, że można jeść dużo lodów i chodzić w fajnych outfitach.
1: Można, zwłaszcza, że będzie bardzo gorąco. I to nie tylko w Polsce.
2: Wiesz, że w zimę też można jeść? Nikt tego nie sprawdza.
0: Ale nie można mieć fajnych outfitów.
3: A już o 16 zagramy
2: Talk to you, another.
0: To dopiero włoskie wakacje. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni grają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: 1079 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci

0: Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
8: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
9: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
9: A miałbyś takie piękne życie.
10: No dramat.
8: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 17:30. Waldek,
9: Maracin
7: i Daria.
6: Autopromocja.

0: Bielsku-Białej.
1: Adrian Górny. 4 sztuki proponuje w tym tygodniu Teatr Polski w Bielsku-Białej, ale tylko 2, na które są jeszcze bilety. Pomoc domowa dzisiaj i jutro o 19 oraz Nikt nie kocha tak jak tenor w piątek, sobotę i niedzielę o 19. Bez biletów można wpaść w środę do Willi Sixta na odsłonięcie nowego muralu. Tam będzie spotkanie o 17, a później przejście pod ten mural. Spotkanie z artystką, która go stworzyła, Kolumbijką Gleo. W sobotę będzie natomiast piknik przyrodniczy w Żywcu. W programie warsztaty budowania hoteli dla owadów, warsztaty ornitologiczne, spacer przyrodniczy, wymiana roślin czy konkursy. To wszystko w sobotę od 11 do 17 w Parku Zamkowym w Żywcu.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: W związku z zagrożeniem ekstremalnymi upałami służby są w gotowości, informuje MSWiA, bo od czwartku do soboty na zachodzie kraju temperatura może przekraczać 35 stopni. Alerty przed falą gorąca też w Chorwacji, dziś na termometrach 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi obecnie nawet 27 stopni, no i będzie rosnąć. No i jeszcze plaża roku, taka naj jest w Ustce. Tak wynika z plebiscytu magazynu Travelist, mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
5: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Wopru, który od wielu lat strzeże naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem.
4: Drugie miejsce zdobyło Świnoujście.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, czy coś ci dzwoni?
3: Nie, chyba nie, ale... A nie, taki kurczę, taki bęcz. A dobre, dobre.
2: To w tej godzinie. Ale do mnie ktoś dzwonił, mówię serio.
3: Ale telefony to wyłączamy na programie.
2: Ale mama do mnie dzwoniła.
3: Ale dzisiaj jest dzień taty.
2: Ale mama do mnie dzwoniła, muszę z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że...
3: No to odbieraj, no co jest.
2: To teraz?
3: No, halo.
2: Nie wstydzę się. Nie. To nie ten etap jeszcze u nas.

0: Stanach. Melodia w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co tak przewróciłeś na mnie oczami?
1: Nic, no... To nawet nie był przewrót oczami. Zrobiłem...
0: A czyli takie... O, to było uznanie
1: takie
0: oczami.
1: Takie nawiązanie. No tak, ale widzisz. Tak właśnie mnie rozumiesz.
0: Ja cię doskonale rozumiem i w ogóle zaczekaj z tym wszystkim, bo o red flagach to porozmawiamy po 17.
1: Coś mi sugerujesz? O co ci chodzi teraz?
0: Dużo rzeczy ci sugeruję, ale za chwilę, czy coś ci dzwoni w Meloradiu Bad Angel.

0: Lordly.
1: 16 minut po 16 słuchacie Freak Fightu w Melo. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek, o tej porze bawimy się w zabawę Czy coś ci dzwoni, gramy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie.
2: Mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie zbyt trudno. Mam wrażenie, że zaraz się posypią prawidłowe odpowiedzi. A prawidłowe i nieprawidłowe wysyłacie na WhatsAppie Meloradia odnośnik na meloradio.pl.
1: A co jest do wygrania, panie redaktorze?
2: Do wygrania jest Melo Mystery Box, tajemniczy box naszego merchu. Co tam się znajdzie? Nikt tego nie wie.
1: O, torba, tak nasz wydawca podpowiada.
2: No i oj, nie pso...
1: Ale nie tylko torba.
2: Niespodzianka popsuta.
1: Nie tylko torba. Będzie też gratis. Dobrze, ja zagram ten dźwięk. Wow. On moim zdaniem jest bardzo trudny. A już?
2: To tyle, no. Tyle wystarczy, myślę.
1: A mogę zagrać jeszcze raz?
2: Ależ,
1: dla tych,
2: proszę
1: co
2: bardzo.
1: Mają jednak kłopot? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszamy na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Powodzenia. Ja nie wiem, co to jest. Czy coś ci dzwoni?

0: Hauda, za chwilę podkręcamy tempo. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy nasz dzisiejszy dźwięk, który niestety zgubiłam, ale się w ogóle tym nie przejmuję, bo już go znalazłam.
1: No, zaskoczyliście mnie, jednak nie było aż tylu poprawnych odpowiedzi, jak się spodziewałem, ale były ciekawe propozycje z archiwum Mix, wehikuł czasu, syrena alarmowa łodzi podwodnej.
0: Jeszcze raz? Syrena alarmowa?
1: Łodzi podwodnej.
0: Jest też poprawna odpowiedź od naszego słuchacza.
2: Jest to dźwięk z filmu Sex Misja.
1: I Robert. Same Roberty dzisiaj wygrywają.
0: No bo Roberty są hot. Brawo!

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
13: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
18: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
19: Została nam już tylko apteczka.
18: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
19: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
18: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
18: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
10: MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: bryska. Lato, pocałuj mnie, słuchacie Freak Fightu. A teraz zapraszamy was do Alicante. Podobno tam bardzo chętnie kupujemy mieszkania i w ogóle chcemy tam żyć.
1: Tak, jest nowy rekord. Polacy kupili 1126 nieruchomości w Hiszpanii.
0: A dlaczego? Bo ciepło? Bo
1: no
0: słońce?
1: Chyba tak, no inwestycja po prostu. To też jest w sumie zastanawiające, że tak krzyczymy, nie? Że o, przyjeżdżają tu do Polski, mieszkania nam wykupują, a sami lecą do Hiszpanii i kupują na potęgę.
0: No bo chcą zaznać luksusu, prawda? No, może przepiękni Hiszpanie?
1: Jakiego luksusu, jak tam jest kryzys gospodarczy od 20 lat?
0: Ale są piękni ludzie, okej? Okay?

0: Self-Aware, Lumix w Melo Radio. Jak robi koza?
1: Nie, o tym nie będzie w newsach. Ja nie będę tak robiła. Dlaczego? Ale będzie o kozach i owcach.
0: A jak robi owca?
2: Tak samo.
0: No nieprawda. W ogóle pała siadaj, nie zdałeś.
3: A już o 17 zagramy
2: Yearbooks Graceland.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.
3: Autopromocja.
4: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
3: Konrad Traczyk.
4: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
3: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
4: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Marian Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko biegnie. Do Media Expert mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Halo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
8: Adrian Górny. W czwartek o 18 będzie wydarzenie pod nazwą Pogodejmy po naszymu w Pszczyńskim Centrum Kultury. Zaplanowano występy artystyczne, występy młodych laureatów konkursu gwarowego, pokaz dawnej mody śląskiej, wspólne śpiewanie, promocję książki Straszki Śląskie Alojzego Lysko oraz melodię Beskidu Śląskiego. Będzie też fotobudka i możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć. W sobotę w Galerii Sfera będzie kolejna edycja charytatywnego kiermaszu Żyjące Książki. Fundacja Ekologiczna Arka przygotowała 2500 książek. Wydarzenie będzie od 9 do 21. W niedzielę w Żywcu będzie piknik na powitanie wakacji od 13 na plaży przy potoku Leśnianka. Będzie muzyka, darmowe kiełbaski czy turniej siatkówki plażowej, na który można się jeszcze zapisać do jutra.
17: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
18: Ula Harczarek on the mic. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich rejestracjach. Po roku pobytu w Polsce obcokrajowiec będzie musiał zrobić badanie techniczne swojego samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
18: Minister ma nadzieję, że przepisy wejdą w życie od nowego roku. Nowe funkcje w aplikacji mObywatel można już elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, czy uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów. A na koniec Kraków, a tam pojawiły się naturalne kosiarki. To kozy i owce, które na miejskich terenach przez najbliższe miesiące będą sobie skubać trawę.
20: I mamy godzinę 17 i jak codziennie przydacie się, drodzy słuchacze.
17: Tak jest, będzie dzisiaj pytanie o flagi.
20: Flagi? Mhm. Ale to nie będzie test wiedzy ogólnej.
17: Kto wie?

0: Uwielbiam, turn me on, podkręcamy tempo. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradio, bo mamy ważne pytanie. Jakie są red flagi u płci przeciwnej? Największe, według was. Bo według Jelenieskiej, posłuchajmy, to jest influencerka.
1: Numer 1 ciągle siedzi w telefonie. Numer 2 mówi tylko o sobie. Jeszcze dodajmy, wiecznie się spóźnia, a to nawet z wykrzyknikiem.
0: Wiecznie się spóźnia, to dla niej red flag.
2: No to ma rację w sumie, ja też nie lubię, jak się ludzie spóźniają.
0: Ale na pewno masz coś innego, coś jeszcze takiego tylko twojego.
2: No tak, tak. Chociaż to... Ale to może na koniec powiem.
0: No, Mikołaj.
2: Ja powiem na koniec.
0: Obiecujesz?
2: No.
0: Na paluszek?
2: Na koniec powiem, no.
0: Na paluszek.
2: Nie sięgnę.
0: Dobra,
2: na
0: paluszek przyrzekł. A wydajcie znać. WhatsApp, Meloradia, czekamy na głosówki, red flagi u płci przeciwnej. Mnie wypada.

0: 15 po 17. My sprawdzamy, jakie są największe red flagi w związkach. Mikołaj, no obiecałeś.
1: Obiecałem, że będzie na koniec, czyli rozumiem, że już koniec.
0: Nie?
1: No to o co chodzi?
0: Dobrze, to ja jeszcze chwilę poczekam. Tak to teasujesz, że to musi być jakiś banger po prostu.
1: No nie.
0: Okej, okay. Natomiast Ania napisała, że dla niej największym red flagiem jest to, jak chłopak nie płaci na randkach.
1: O nie, a kto zapraszał? To jest też ważne pytanie.
0: Jest to ważne pytanie. Na szczęście nasi słuchacze nie muszą się tym zupełnie przejmować, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: Wystarczy wejść na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 zł.
0: Bez kłótni, bezproblemowo meloradio.pl tam się kierujemy, a jak już tam będziecie, to nagrajcie nam głosówkę o największych red flagach według was. Czekamy na wiadomości od was.

0: Użel. Jego Moving to the Sun. Sprawdzamy wasze red flagi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Mikołaj, czas na ciebie.
1: No dobra, powiem swój największy w cudzysłowie red flag, ale to będzie takie boomerskie bardzo z mojej strony, bo bardzo nie lubię, jak ktoś nieironicznie używa słowa red flag. Po prostu.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A wiesz, że jeszcze jeden red flag poruszymy w tej godzinie?
1: Świetnie.
0: Content dla stópkarzy.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,3.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
0: Mediamarkt. Po reklamie. Meloradio

0: wszyscy stópkarze będą niezadowoleni, bo mamy newsa prosto z Polski. I Mikołaj jest skupiony.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy będą niezadowoleni. No może nie. Powiedzmy, o co chodzi. W Kołobrzegu, w toalecie miejskiej jest zakaz, bezwzględny zakaz mycia nóg.
0: 500 kary grzywny. Mhm.
1: No i tak właśnie mówisz o tych stópkarzach, że im będzie przykro, przykro, ale przecież ktoś to musi sprawdzać, nie?
0: Masz rację.
1: Wyobraź sobie, nie? Wychodzisz z toalety miejskiej, a tam chłop, proszę pokazać stopy. Brudne.
0: Nigdy nie pojadę tam na wakacje.
1: No jak to nie?
0: Nie ma szans, nie jedziemy.

0: gruby bit.
1: Fajne. Trips się postarał. I Mikolas.
0: Postarałby się odpisać na DM-a kiedyś.
1: Czekamy, Tripsiu. Kondzio jest już z nami. Hej!
2: Siemanko!
1: No i co tam?
2: Czekałem na jakieś bardziej ambitne pytania.
3: No u ciebie.
2: Wspaniale, wyspałem się, będę do 22 z najlepszą muzą.
1: Wow, zostajemy z tobą.
4: A już o 18 zagramy
2: Waterfalls. Jak widać, wzrok też dobrze, już wyćwiczyłem.
1: A James Hype będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My też.

0: zasadzie. 18 dochodzi na zegarkach czas na newsy w Meloradiu z tymi Ula Harciarek.
1: Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach. Podobnie jest we Francji, w centralnej części kraju ponad 43 stopnie. Upalnie też w Polsce. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni, a to może być niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
2: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
1: Pamiętajcie o piciu przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Na koniec piłka nożna. Mecz o Super Puchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Spotkanie Lecha i Górnika Zabrze zacznie się o 20:45.
0: No to sportowych emocji nie zabraknie na pewno.
1: Oj, będzie gorąco.
0: Tak jest. Gorąco to w ogóle teraz będzie.

0: idę w Melo.
1: Oj, będzie gorąco, jak patrzyłem, to pod koniec tygodnia nawet prawie 40 stopni. My się przecież ugotujemy po prostu wszyscy, a tymczasem 18 na zegarkach, Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam, idziemy w Melo, oczywiście jak zawsze z najlepszą muzą, Japes, Hype, Sam Harper i Waterfalls. To na dobry początek, gramy!
0: Melo Radio, idę w Melo.

Two Colors z Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 18. A niezłe tempo też narzuciła, słuchajcie, reprezentacja Norwegii na tegorocznym mundialu. Ograli ostatnio Senegal, no i to tak, że w Bergen dosłownie zadrżała ziemia. No ale, co się dziwić, że oni tak dobrze grają, jak na mistrzostwa pojechali, uwaga, z własnym żarciem. Zabrali, słuchajcie, pół tony ryb, 300 kilo łososia i 200 halibuta. No i całe szczęście, bo jakby się najedli amerykańskiej pizzy i fryteczek, no to po tym boisku zamiast biegać, to mogliby się co najwyżej turlać.

0: Fire, fire, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 25 minut po 18. Niezły ogień też będzie już w ten weekend od piątku do 28 czerwca, czyli do niedzieli w Boszkowie na plaży Sadyba, bo tam Euforia Festival 2026, mocne brzmienie, energetyczne sety, a ja mam dla was i dla waszej ekipy karnety na to wydarzenie. Dajcie znać na WhatsAppie, pokażcie, jak byście zareagowali, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
10: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

0: Avicii i Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A ja mówiłem wam, że mam dla was zaproszenia i dla waszej ekipy na Euphoria Festival 2026, czyli na znakomite rozpoczęcie wakacji. Od piątku do niedzieli się będzie działo w Boszkowie na plaży. No między innymi będzie Buzz Jackers, David Penn, DJ Inox, czy chociażby Lucas and Steve. No i pytałem, jaki byłby wasz okrzyk radości, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. No i Szymon się nagrał na naszym radiowym WhatsAppie.
1: Jak ja bym się dowiedział, że wygrałem, to powiem tyle. Jadą świry Boszkowo!
0: No to słuchajcie, ja czekam w takim razie na nagranie z autostrady i z trasy z tym okrzykiem. Jadą świry, jadą, bo to właśnie wy, ty Szymon i wasza ekipa jedziecie na Euphoria Festival.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19, a po 19 oj sporo się będzie działo, bo będę miał dla was siano do rozdania. No, a biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, to myślę, że każdemu takie 200 dodatkowe się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście najlepszej muzy też nie zabraknie, bo w końcu idziemy w Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Oj, się będzie działo, ale Farben punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w Melo.
2: To już 19 na zegarkach się zrobiła, ale oczywiście mam dla was mnóstwo muzy, której nie zabraknie w tej godzinie. Będzie Body Tak, to na dobre wejście w tę godzinę, ale Farben razem z nami. Za chwilę też m.in. Enrique Iglesias i Pitbull. No i za chwilę też dla kogoś z was będę miał szybką kasę, 200 jeszcze przed wakacjami. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: No to do kogoś z was już za chwilę popłynie mamona, a przynajmniej taką mam nadzieję. Numer telefonu właśnie wybieram. Przypominam, że czekam do 5 sygnałów, no ale mam nadzieję, że tak długo czekać nie będę musiał. Pierwszy sygnał za nami.
1: Tak słucham.
0: Cześć, Konrad Traczyk, Melo Radio z tej strony. Czy ja się do Kingi dodzwoniłem?
1: Tak, to ja.
0: Jaka radość w głosie. Ja myślę, że ty chyba się domyślasz w takim razie, w jakiej ja sprawie dzwonię.
1: Nieważne w jakiej bazy, że dzwonisz, to i tak już jest mega fajna.
0: Boże, Kinga, żeby wszystkie dziewczyny tak reagowały, jak ja do nich dzwonię, to ja byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. No ale, że dzwonię z kasą, to podejrzewam, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego jesteś taka radosna. No właśnie.
1: Nie, pewnie.
0: Na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Wiesz co, wczoraj niestety spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Matko, jak ty ten telefon straciłaś?
1: No wiesz, jak relaks, słoneczko, jeziorko, no i gdzieś tam rzeczy obok położone, nagle wracasz do domu, orientujesz się, że telefon został, więc był to drogi wypad nad jezioro.
0: Ajajajajaj.
1: Ale dzwonię się po mnie, więc było warto.
0: Słuchaj, no to ja mam dla ciebie 200 do tego nowego telefonu w takim razie. Jaka radość! Słuchaj.
1: No teraz to ja mogę pracować dalej.
0: Ideolo. Kinga, to ja tak zapytam jeszcze, tak troszkę gdzieś tam zajrzę, że tak powiem. Ty z chłopem tam byłaś nad tym jeziorem?
1: No byłam, no.
0: No to w takim razie nie tylko telefon trzeba wymienić, ale i chłopa, skoro nie dopilnował, ale to my już sobie porozmawiamy poza anteną.
2: Szybka kasa od Meloradia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Robin Schulz, to Better Times i to już 27 minut po 19. Dzisiaj Dzień Ojca, wszyscy świętują, składają życzenia, a już za chwilę podpowiem wam, gdzie zabrać starego, żeby się czuł prawie jak u siebie w domu. Artemas też nam zagra, to już za moment, zostańcie z Meloradiem.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No...
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: O reklamie. Melo Radio.

Bryska i odbicie w Melo. Tak podkręcamy tempo przy wtorku i idziemy w Melo. W Dzień Ojca przy okazji. A ja obiecywałem wam, że będę miał propozycje dla waszych starych, gdzie najlepiej z nimi pojechać. No okazuje się, słuchajcie, że najlepiej to do Sopotu, bo w Sopocie co trzeci mieszkaniec, słuchajcie, jest po 60. Także albo ojca można zabrać, albo można dziadka, albo babcię. No tam na pewno się nudzić nie będą. Niemal najstarsze miasto w Polsce. W Ciechocinku już podobno drżą ze strachu.

0: Tak, podkręcamy tempo. W Meloradio u nas Alan Walker jeszcze przed 20, ale spać bynajmniej nie idziemy, bo mam dla was jeszcze masę muzyk. To tam na drugiej zmianie, gdzieś tam już lekko może przysypie, już może o pójściu do domu. No to za chwilę na pewno jeszcze bardziej się rozbudzi, bo sporo dobrych kawałków.
1: A już o 20 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 nam się na zegarkach pojawiła, Dzień Ojca cały czas trwa. A jakie są kultowe teksty waszych ojców? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na kultowe teksty waszych ojców, ale mu zaczekała nie będzie. David Guetta i Just The Way You Are otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi pojawi się Magnetic. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio.

0: Ależ skład zmontowali. Nathan PZ Liwka w Melo Radio 16 minut po 20. Ja pytałem was parę chwil temu o kultowe teksty waszych ojców. No i proszę bardzo, Adix.
1: Często jeździliśmy na mecze reprezentacji. Depnij, pip, synu, bo na hymn nie zdążymy. Także co mecz, to żebyśmy zdążyli na hymn.
0: Mocne, mocne. Mysza z kolei napisała na WhatsAppie, że tata choć na emeryturze zawsze mówi: nie mam czasu. To słuchajcie, jak my zawsze mówimy, że coś zrobimy zaraz, to my się tego od starych chyba nauczyliśmy.

No, z takimi numerami to nawet na drugiej zmianie w robocie tak jakby przyjemnie. I Sophie Ellis-Bextor i gramy tak na 28 minut po 20 w Meloradiu. To jest też dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy, bo już jutro będziecie mieli szansę na kolejne 200. No jak zgarnić takie 200 od Meloradio, to może jutro nawet do roboty nie trzeba będzie iść na drugą zmianę? Kto wie?

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Calvin Harris i Rihanna za nami na 18 minut przed 21. Teraz będzie ktoś zupełnie inny, ale też ktoś, kogo doskonale znacie i lubicie. Marlon Hofstadt. No chyba go nikomu nie trzeba przedstawiać. No a my, jak zawsze, mamy dla was najlepsze świeżynki. No i taką świeżynkę, którą właśnie Marlon Hofstadt stworzył, numer I Like. Już teraz dla was mam. Podkręćcie mocno podkręćcie głośniki, bo to kawałek, który myślę, że nieraz zagra w waszych furkach tego lata.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: 3 So Hyde w Meloradiu jeszcze przed 21. Niektórzy z was pewnie teraz jeszcze siedzą w robocie, ale jak tak sobie człowiek pomyśli, że już w piątek startują wakacje, no to od razu się chyba cieplej na serduszku robi, co nie? Ale to zleciało. Tak jak zleciało do tego, że za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: I Run. Tak punktualnie zagramy o 21, bo kiedy inni gadają, to my gramy dla tych, którzy w robocie albo być może gdzieś tam na ostatnich zakupach wieczornych.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Nie ma spania, to czas grania. Od I Run zaczynamy 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Pitbull i Afrojack, będzie też Gabry Ponte, Kygo, to wszystko jeszcze przed 22, więc warto być razem z nami. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

karnawał na kwadrans po 21:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy niedługo nie będziemy musieli spać, żeby być wypoczęci? No wszystko jest możliwe, bo czytam właśnie w internetach, że zrobili ostatnio taki eksperyment, w którym oszukali mózg myszy, że tam niby część funkcji się wyłączyła, a one, uwaga, uznały, że są wypoczęte. No czy to się też na ludziach da zrobić, to się pewnie dowiemy za jakiś czas. No ale ci, którzy dużo imprezują, no to wiedzą, że po dobrym melo z dobrymi napojami, no to człowiek też i po 2 godzinach potrafi uznać, że jest już wyspany i wypoczęty. Gorzej tylko, że później trochę boli głowa.

praw. Flowrider i Sia na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo. Ja już odliczam dni do Sunrise Festival. Nie wiem jak wy, to już coraz bliżej. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu się będzie działo. Będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, będzie Rehab. No i będzie też on, czyli Sony Fodera, który już teraz przed nami razem z Libianką i Let Me Be In Your Arms.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio na kwadrans przed 22. Justin Bieber i Nicki Minaj nie wystąpią w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, ale przeglądam internety i słuchajcie, jest taka nieoficjalna lista gwiazd, które mają się pojawić. No i na przykład ma pojawić się Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, ma być też Dawid Swakowski, czyli żurnalista, Kuba Szmajkowski, ale też Jakub Patecki, czyli Patec jednym słowem. No jak to się potwierdzi, to ja czekam jeszcze w takim razie na Friza z Majusią. A to już DNA, David Guetta, Andrea Bocelli. Podkręcamy tempo, dajcie głośniej.

Ależ to dobrze brzmi. Tobi Romeo i Fly High w Melo jeszcze przed 22. O, to chciałem powiedzieć. Bawcie się dobrze tej nocy, bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 18. Wszystkiego dobrego. Hej!

0: I money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.

znowu wietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Wisła po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: audycja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
0: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
0: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
1: i Daria.
4: M to muzyka.

Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: coś, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,